Na chwalach 98 jadzin u Białostoku i Ugarodni, 99,2 u Białej Podlaskiej i Bieraści, a tak samo na sajcie racja.com. Słuchajcie, białoruska radioracja. Półtorej chwiliny zostaje do 6 godziny u Polszczy i siamaj u Białorusi. Tady będziemy poczynać już o siądniaśniu ranicu z racjaj. Ale hety czas wykorzystajem jeszcze data hoka wskazać, jaki ja daty najważniejszy ja uracyjnym kalendarym. A siądnia majem 11 żniwnia. A u tojża dzień 1127 hoda zjawiła się u laurencjewskim letapisie pierwsza zgadka pra harodniu. U 1981 hodzie u harodni z udzielam kalesta człowiek prejśla demonstracja i jipi. Akcja była żorstka, razagnana ja, a jej udzielniki zaznali represji. U 1984 hodzie u Polacku był ustalowany pomnik Franciszku Skarynie. A najszejkowska już jość razem z nami, ale jeszcze pół chwilinki i budziem poczynać ranicu z racjaj, zrozumiela, a pierwsza siodnia wypusku na winał.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać